0: Powers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.